Sagara nazvo zvichavhundutsezvo. Okay, all right. Ndomba atozodzoka munhu uyu akuda kutoenda. Saka mari dziri kushota shota zvinhu zvinomira zvakanaka. Zvikanzi da kuti mota yangu ndimutengesa mota yangu ndibatsireiwo kuna mata. Ndokuto ndikatobuda panzika ibata mota. Kato inamatira kuti iwana anotenga. Ine washu. Inamatira. Ndokubva aitotengwa. Yatengwa achibvako mari yese ndomba yabiwa. Ha? Time yafamba, time yafamba. Azvitaurike ipapa. Pazo paita ndakubvunza kuti asi hapana here zvinhu zvakanganisika. Mundopakazobuda pachena kuti Mwari vanga vakataura nei. Avanozotaura vakanya ndovazera. Okay. Mwari ari kukomanda vanhu panapa. Munhu wese ari panhu hakuna hwani wenyu asina chaari kunzi naMwari api. But kune vachasumuka vachidzokera vaine zvinhu izvozvo. Iyoyo manje ndiyo iri kukonzera Deuteronomy chapter 15 kuti varombo muchagara muinavo. Chii chinoitika kana tikaparidza giving tikaita sei? Mumwe wacho ndiMwari anotokonzera kuti uome musoro kuti varombo tirambe tiinavo. Mwari chai. Nekuti mese mukapa vakupera zvepanyika. Saka zvimwe zvacho Mwari unotokukonzera kusada. Kuti uregedze kurwa neshoko rake rinoti varombo vacharamba varipo. Uri kuinzwa iyo? Kudyara. Kudyara. Hakuna chisingadyarirwe. Hakuna. Mwamufundisi nezuro rakaya akati mhoresa akati ndikukublesa munhu waMwari nefiriji. Mwezotora firiji kumba kwangu. Ndikuidyarira hanzvadzi dzangu kuti dzirorwe. Firiji. Kupa hakusi kuitwa panyama. Kuitwa pamweya. Pamweya. Usambochitora ngechinhu chenyama. Pamweya. Munhu waMwari ndokubva wagarirapo akupedza matambudziko epo. Kumukadzi akakomandwa saka mirira kukumbirwa. Taurai, taurai, taurai, taurai. Ndokara rimwe time dream signing deal. Mwari achiprovider. Taimboshaya kana chokubata kana kuti uziye kuti varume unofara kana usiku ukauya kuti tombokavhira nehopi. Kuchiedza bedzi. Pamba panorwadza. Ipapa tine list yevanhu vakatipa mafone number vachiti kana mangoita problem musambonyarara. Kana 1 dira takaenda pafone shop tikati hatidaro. Anzwa Mwari ndianodini? Ndianoita. Why? Nekuti isusu vazodziwa. Nditeerere. Tinogona kuabuse anointing iri patiri. Hauna chawinacho chandinogona kuda. Ukasandipa ndachida. Zvimwe zvacho opa nokutya. Kutya kushurukidzwa. Kana anointing iri mandiri chiri kundinyimisa ichiri shoma. Ndofanira kunowedzera simba raMwari kusvika wakunzwa aurare kusvika wega waita. Ruinzwa here chechi? Na ndokubva munhu waMwari wamutsa kachitunha kai ka right. Minana iri kuitika pamba. Blessing yagara mumba yakauya semuyenzi yakauya sedambudziko akai entertainer akai accommodator. Kwanga kusina here dzimwe chirikadzi dzanga dziriko asi 1 mugutarese. 1 chirikadzi ndo yakachinjirwa peji reupenyu. Ikatanga kuti vari kutsima yakanga yane nyaya dziri positive. Kwakuchema kwaadya. Iyachiziya kuti kumbaoko ndakaloda nemaropafadzo. Ku 1 chirikadzi. Hamuzi mese makarongerwa naMwari. 1. Urikunzwa here? Jesu nomba apedza chirikadzi akati ko kwanga kusina here vana maperembudzi kwa Israeli asi ndiana akapora kunze kwa Naman. My way. Rinzwa iyo. Ukanoiverenga manje iyoyo unonzwa kuti Naman wakanga aine simba